0: Me po se.
1: Ready so ba po se.
0: Inni me sofo.
1: Oh, ready so ba po se me ntini sofo bio. Oba po se me ntrani man mu bio. Oba po se me nyi na dwuma bio. Oba po se wonu ru hu po so bo. Ko se Awurade na bo. Obi anwo

0: ne unyame e kachire ne mase enye nokre.
1: Yes.
0: Owo echi Hebrew e kachire se yewo adie bi wo ho aye friends atemmu.
1: Yes.
0: Na atem atembo no enu

Okra Kwasi. Okra Kosia. Namijina Psalm 23. Verse number 1 so. And I'm the bombay. Radin Yangupo no shafu. Okra kos akwasie. Okra kosia. Shirin hiao. Shirin hiao. Shirin hiao.